0: bass.
1: Oh yeah.
2: Skibbity dibbity dee.
1: All right.
2: Twiddly diddly dee.